0: Ajde, faj rund. Zapiramo.
1: Še eno rundo, prosim, še eno rundo. Prosim, še eno rundo. Da ne bo prehudo.